0: Robert Sumi.
1: Baby, I'm not part of Cabiano. Aha, I am number one FM. 105.3.
2: Number one FM.
0: Mamie Bura. Robert Sumi. Asamusio. Amawana. Suko. Siesie mio. Anopai. Minya mi siesie mi. Oh, Jesus. Siesie mi. Wowo kru kru. Siesie mi. Mamie. Ebura. Wobetu mi.
1: And Tiano Pay.
2: Number one FM.